česo lim, trpijo mi ledvice. Sladkor je nevaren za srce, mast in olje slaba sta za žile. Mislim, da na jetra grem vse. Kaj naj si skuham, kaj naj pojem, kaj naj si spečem,

się bol jasno. Ta mene robisz klica, tinka sprasza w adpasie mura. I na pierwszy krat, pokoczno zacznę wyrieć. Ta mawecz mi masz rad, bol pa prideś. I czasami wiesz, kieser